Tak, drodzy Państwo, tak pięknie nas przywitała nasza wspaniała Ewa Demarczyk. Muszę Państwu powiedzieć, że poznałam ją, ponieważ matka jej mieszkała we Wrocławiu i zmarła matka. I Ewa Demarczyk przyszła po prostu zarejestrować zgon mamy i miałam przyjemność po prostu ją poznać, ale tak z daleka praktycznie rzecz biorąc. Drodzy Państwo, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Bola Szen. Słuchacie Państwo radia 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. A w naszym programie dzisiaj wiadomości jak zwykle, czego nienawidzą nasi medycy. Bardzo ciekawe. Wiele informacji o witaminach. O tej porze roku bardzo przydatne wiadomości. Następnie trochę o zielonej herbacie. Myślę, że nie wiemy wszystko, a naprawdę warto posłuchać i zdziwić się. 10 sposobów na zhakowanie swojego ciała. Następnie wskazówki kuchenne, o których mało kto wie, a warto wiedzieć naprawdę. Następny punkt to będzie przerażające fakty, które są prawdziwe. Brzmią nieprawdziwie, ale są prawdziwe. Troszkę będzie o goździkach. Po prostu fascynuję się tym ziołem i warto. Oraz Czesława Gospodarek. Pamiętamy, kto to był? Będzie jej muzyki dzisiaj dość dużo. Prosimy słuchać następnego programu w sobotę o godzinie 8 rano w redakcji Romy Legedza.

A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do wiadomości. Wielki triumf Polaka w Niemczech. Wyrzucił światową trójkę. Zrobił to po raz trzeci w karierze Krzysztof Ratajski. Wygrał finał turnieju rangi European Tour, świętując wielki sukces w Leverkusen. Rywalem polskiego dartera w boju o tytuł był Holender Germain Watamena. To spotkanie miało wyjątkową dramaturgię, a po 10 legach The Polish Eagle wpadł w spore tarapaty. Ostatecznie jednak wygrał wojnę nerwów, nie kryjąc później swojego wielkiego zaskoczenia. Mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż, drodzy Państwo, powtarzam to za Global Liveability Index Reports Here. Otóż mam 10 miast, które zostały ogłoszone za rok 2026. Most Liveable Cities in the World for 2026. Pierwszy numer to jest Kopenhaga, drodzy Państwo. Drugi to jest Wiedeń. Trzeci, i tu uwaga, Melbourne, Australia. Czwarty, Sydney, Australia. Następnie jest Zurych, Genewa, Osaka i na 8. miejscu, drodzy Państwo, mamy Adelaide. Potem za Adelaidą jest Vancouver, w Kanadzie oczywiście, i ostatnie 10. miejsce ma Tokio, Japonia. 3 miasta w pierwszej dziesiątce. Rynek alkoholu wyhamował i to na dobre. Producenci muszą zmieniać strategię. Alkohol przez lata był jedną z najważniejszych kategorii w FMCG, ale dziś nawet ona traci impet. W pierwszym kwartale 2026 roku i całym 2025 roku rynek skurczył się, a spadki objęły już i piwo, i wino, i alkohole mocne. Dla producentów oznacza to zmianę gry i mniej walki o liczbę sprzedanych butelek. Piękne słowa pod adresem Polaka. Kiedyś będziesz mistrzem też świata. Sebastian Białecki pokonał Daniego Napertę 6-3 w meczu 1/16 finału turnieju European Darts Open w Leverkusen. Następny Polak. Jak przekazał Polak na swoim profilu w mediach społecznościowych, tuż po pojedynku 10. zawodnik rankingu PDC powiedział pod jego adresem bardzo miłe słowa, które dotyczyły wielkiego potencjału. Kiedyś będziesz mistrzem świata. Otóż to imię uznano za najpiękniejsze na świecie, polskie imię również. Wydawać by się mogło, że taki wybór jest niemożliwy, skoro każdy ma inne preferencje. Naukowcom udało się jednak dojść do kompromisu i wskazać zwycięzcę. Badacze z Uniwersytetu w Birmingham w Anglii przeanalizowali ponad 100 imion pod kątem różnych kryteriów. Pod uwagę brali między innymi brzmienie i to, jak dane imię jest odbierane. No i drodzy Państwo, jakie to imię jest? Otóż to imię to jest Sofia, Zofia, Sofia. Tak oszukują na lodach. Nieprawidłowości w 12 aż z 20 sklepów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowała lody w punktach gastronomicznych i w 12 z 20, to jest 60%, wykryto nieprawidłowości w oznakowaniu, między innymi w nazwach i w informacjach o składzie. Które aktualnie produkowane samochody mają najgorsze opinie w Europie? Brytyjskie Driver Power 2026, badanie niezawodności What a Car oraz niemieckie statyki ADAC pokazują, że MG, czyli MGZS, wypada najgorzej
opiniach właścicieli benzynowych Nissan Juke czy Juke ma najniższą ocenę niezawodności, a Toyota jest niezwykle problematyczna. Tu mówimy o Toyocie Yaris. Wielu emerytów jest przekonanych, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości emerytury zamyka sprawę raz na zawsze. Tymczasem przepisy przewidują kilka sytuacji, w których świadczenie można ponownie obliczyć. W praktyce oznacza to nie tylko symboliczną podwyżkę, część seniorów zyskuje po kilkaset złotych miesięcznie, a wszystko zależy od tego, czy po przyznaniu emerytury pojawiły się nowe składki. Otóż ma ponad 2 km długości, historyczne koszary i nową funkcję. W zabytkowej twierdzy Modlin powstanie Hotel Airport Modlin. Inwestor planuje otwarcie obiektu pod koniec 2027 roku i docelowo zaoferuje około 250 miejsc noclegowych.

Tak, drodzy Państwo, to była Maryla Rodowicz, ale to już było. Niezapomniana nasza piosenkarka, która ma 80 lat i występuje ostatnio niestety na estradzie w majtkach. No, bardzo byłam zdziwiona, ale mówię, no głos dalej dziewczyna ma i wybaczamy jej chyba to wszystko, prawda? Także, drodzy Państwo, czym będzie się różnić fala upałów od poprzednich? W niektórych częściach Wielkiej Brytanii rozpoczęła się kolejna fala upałów. Temperatury mają do połowy tygodnia wzrosnąć aż do 34 stopni Celsjusza. Upały te będą jednak różnić się od poprzednich. Żółte alerty zdrowotne dotyczące upałów wydane przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego obowiązują w regionie Midland i południowej Anglii. Pozostaną one w mocy do soboty 11 lipca, czyli już były, prawda? Do godziny 20. W poniedziałek po południu temperatury w tych rejonach mogą wzrosnąć do 31 stopni. W Sejmie w naszym debatowano nad prezydenckim projektem o penalizacji propagowania banderyzmu w Polsce, a posłowie koalicji Tuska wyszli z sali. Ławy poselskie KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 zostały niemalże puste. Co wy chcieliście tym pokazać? Że macie gdzieś plucie na polskie ofiary rzezi wołyńskiej i flagi banderowskie wam nie przeszkadzają? Kawka w kuluarach sejmowych ważniejsza? Trudno znaleźć cenzurowalne słowa, by opisać dno, które osiągnęliście.

Tak, drodzy Państwo, to oczywiście był nasz wspaniały Marek Grechuta. Dlaczego olejek z pelargonii odstrasza kleszcze? Te kleszcze są bardzo popularnym tematem ostatnio. Cała Polska boi się kleszczy, a tu się okazuje, że pelargonia ma coś do powiedzenia na ten temat. Istnieje wiele preparatów na kleszcze, których użycie zalecane jest przed wypoczynkiem na łonie natury. Większość z nich zawierają jednak mocne środki chemiczne. Jak się okazuje, równie skuteczny w ochronie przed kleszczami jest olejek z pelargonii, pachnącej zwanej geranium lub anginką. Artykuł naukowy z 2013 roku, opublikowany w czasopiśmie Journal of Agricultural and Food Chemistry, wskazuje na bardzo wysoką skuteczność olejku z geranium w odstraszaniu kleszcza gwiaździstego sięgającego nawet 90%.

Tak, drodzy Państwo, to była Stanisława Celińska, która niedawno od nas odeszła, a ja ją wczoraj oglądałam w polskim wspaniałym serialu z Barbarą Bogumił i Barbara, tak? W każdym bądź razie Celińska tam grała strasznie młodziusieńką dziewczynkę, chyba dosłownie 15-letnią. No już jej z nami nie ma. A teraz, drodzy Państwo, poczytam Państwu o goździkach, które uwielbiam i całe życie ich nie lubiałam, ale teraz widzę, że zmądrzałam chyba na starość trochę. Otóż, drodzy Państwo, gdy mamy goździki połączone z miodem, łagodzi gardło i podrażnienia, czyli na gardło. Goździki i imbir wspomaga trawienie. Goździki i ciepła woda wzmacnia odporność. Goździki i cytryna odświeża oddech. Goździki i oliwa z oliwek łagodzi ból zębów. Goździki i zielona herbata wspomaga metabolizm. Goździki i cynamon dodaje energii. Goździki i mleko łagodzi żołądek. Zaś goździki i mięta daje świeżość. I ostatnie goździki i czosnek pomaga zwalczać infekcje.

oczywiście wysłuchaliśmy naszej Violetty, która 10 czerwca 1938 roku w belgijskim Liège urodziła się jako Czesława Maria Gospodarek. Pseudonim artystyczny Violetta Villas, polska śpiewaczka, aktorka operowa, tudzież rewiowa, obdarzona 4,7 oktawowym sopranem koloraturowym, występowała w duecie z Frankiem Sinatrą, kompozytorka, autorka tekstów. Jej głos był charakteryzowany jako sopran koloraturowy o rozszerzonej skali. Miała słuch absolutny. Grała na fortepianie, puzonie i skrzypcach. Przez wielu uważana za legendarną legendę polskiej muzyki. W prasie francuskiej i amerykańskiej określana jako głos ery atomowej oraz biały kruk wokalistyki światowej. Przez kilka dekad polski symbol seksu i poliglotka, bo mówiła kilkoma językami, w tym oczywiście po francusku, rosyjsku i angielsku.

Wspaniała muzyka, bardzo, bardzo romantyczna. Drodzy Państwo, mam wiersz również nadesłany przez Pana Wojciecha. Otóż szukam siebie. Czym byłby świat bez Ciebie? Bez uśmiechu Twojego, bez Twych oczu kochanych, rąk dotyku ciepłego. Czym byłby świat bez Twego nieustannego gderania? Bez słów płynących rzeką do morza niewytrzymania. Czym byłby świat bez Twoich stóp chłodnych i wyziębionych, bez włosów lasem pachnących, wiecznie niedosuszonych? Czym byłby świat bez siebie i Twego obrażania, naburmuszonej miny, mega przepraszania? Szczęściem się zachłystując, dziękuję losowi skrycie, że kimś takim jak Ty przyszło mi dzielić życie.

0: Tak, drodzy Państwo, tą piękną piosenką pragnę się z Państwem pożegnać i zaprosić na naszą audycję, która będzie w sobotę o godzinie 8 rano w opracowaniu naszego prezesa. Drodzy Państwo, pragnę zakończyć mój program słowami kardynała Stefana Wyszyńskiego. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy. Thank you very much for having me in the studio.
1: You're welcome.
0: Thank you. Do usłyszenia. Good night.